0: What's Up Windsor. Każdy wtorek o 20 oraz w sobotę o 12 rozpoczyna się nasz program radiowy What's Up Windsor. A porcję dobrej energii, fascynujących tematów dostarczą Wam utalentowane prowadzące Małgorzata Holec i Izabela Lech, czyli dynamiczne duo. Tutaj dzielimy się z Wami najnowszymi informacjami, ciekawostkami i fascynującymi historiami. Odkryjcie z nami tajemnicę Windsor. Dowiedzcie się, co słychać w lokalnej społeczności. Posłuchajcie inspirujących gości i dobrej muzyki. Stay tuned, Windsor 99.1 FM. Do usłyszenia!
1: Dzień dobry, witam się z Państwem z murów uniwersyteckich. Jestem dzisiaj sama i Iza nie mogła być z nami, więc mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną całą godzinę i z moim głosem, ale to tylko przez kilka kolejnych programów, a później już wracamy oczywiście do naszego dynamicznego duo. Ale dzisiaj 6 października. Jesień już oficjalnie się rozgościła tak naprawdę wszędzie. Chociaż tutaj w Windsor jesień ma własne zasady. Rano człowiek wychodzi w kurtce, potem w południe zaczyna żałować, że tę kurtkę ma, a wieczorem znowu jej szuka. Także Windsor ma takie swoje tutaj mikroklimaty, z którymi musimy się również liczyć. No oczywiście liście zaczynają opadać, dni są coraz krótsze. Kawa trochę inaczej smakuje, bo pełna jest już i cynamonu, i różnych innych dodatków, które z jesienią się kojarzą. I oczywiście coraz częściej myślimy o tym, żeby się schować gdzieś pod kocyk, może włączyć jakąś dobrą muzykę, a otworzyć książkę, włączyć lampkę i po prostu sobie pobyć. Tak jesiennie, trochę szkolnie, trochę poważnie i trochę śmiesznie, bo taki jest październik. Dzisiaj będzie dużo dobrej muzyki, bo drodzy Państwo, muszę sobie tutaj jakoś pomóc i żeby przez samą godzinę nie złapać jakiegoś przeziębienia gardła. Może nie przeziębienia, ale przetarcia gardła. Także październik to taki dziwny miesiąc, bo wrzesień już często dla nas udawał lato. Listopad już niczego nie udaje, bo już wiemy, że za chwilę zima, a październik stoi tak trochę pomiędzy nami i mówi, zobaczymy jak to będzie. To jest miesiąc, w którym Polak patrzy na las i myśli grzyby, Kanadyjczyk patrzy na październik i widzi pumpkin spice, a Polak widzi prawdziwki, Kanadyjczycy widzą może czy nawet i czują, a przede wszystkim piją pumpkin latte. To taki zawsze symbol już pełnego jesiennego klimatu. I dzisiaj, drodzy Państwo, tak sobie na to popatrzymy, kiedy to Polak mówi, patrz jaki piękny borowik, a Kanadyjczyk mówi, patrz jaka to piękna dynia, kupię ją do domu, postawię przed domem i będzie dekoracja prawdziwie kanadyjska. I jakoś tak wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Tak czy inaczej jesteśmy już w tym październikowym klimacie. A jak październikowy klimat, to i październikowa muzyka. Zapraszam do słuchania. Bardzo dobrze znanym utworem Dzikie Wino wprowadził nas w ten niezwykły klimat jesieni. A jak jesień, drodzy Państwo, to pamiętajmy o tym, że wczoraj, bo to 5 października w Kanadzie był World Teachers Day. I tak sobie pomyślałam, że dobrze byłoby trochę o tym poopowiadać, bo jest to taki dzień, który w Kanadzie trochę przechodzi bez echa i a jeśli wy wychowaliście się w Polsce, to hasło Dzień Nauczyciela natychmiast coś uruchamia. Uruchamia w głowie kwiaty, jakieś akademie, życzenia, może czekoladki, uczniowie recytujący wierszyki, które najwyraźniej nauczyły się te dzieci tak 5 minut przed akademią, ale nie szkodzi. A jak jest w Kanadzie? No w Kanadzie ten 5 października może minąć większości ludzi nawet nie zauważywszy, że był taki specjalny dzień. Dlaczego tak jest? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak jest, bo wprowadza się te wszystkie dni specjalne i bez nagłośnienia, bez tego, żeby jak najwięcej o tym mówić. Oczywiście one tak trochę przepadają w tym kalendarzu i giną tam i nikt nie pamięta, co tak naprawdę wydarzyło się tego dnia. Ale drodzy Państwo, nie jest, w Polsce było trochę inaczej. 5 października, jeśli wrócimy do historii, do 1966 roku, to UNESCO, Międzynarodowa Organizacja Pracy, przyjęły w Paryżu rekomendacje, które dotyczyły właśnie tego statusu nauczyciela. Był to dokument, który dotyczył wszystkich nauczycieli i określono w nim m.in. prawa i obowiązki nauczycieli, zasady ich kształcenia, zatrudnienia, warunków pracy. No i co bardzo ciekawe, również ten dokument mówi, że bardzo wyraźnie, że nauczyciel powinien być traktowany jako profesja, która wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Wiadomo, że kiedyś było trochę inaczej. Ta wiedza nie zawsze była aż tak bardzo pilnowana i czy te umiejętności, dyplomy, zazwyczaj kiedyś przed tymi właśnie wydarzeniami nauczyciel po prostu był nauczycielem, bo czuł takie powołanie. Ale samo słowo, czy ten dzień, World Teachers Day, zaczęto oficjalnie obchodzić dopiero w 1994 roku, czyli bardzo, bardzo niedawno. I to wydarzenie jest takim specjalnym dniem, ale czy na pewno? Jeszcze taka jedna ciekawostka, że w 2026 roku dokładnie minęło 60 lat od przyjęcia tamtej rekomendacji. UNESCO właśnie pracuje nad jej aktualizacją, bo świat nauczyciela z 1966, a świat nauczyciela teraz po 60 latach to zupełnie inne światy. Technologia, sztuczna inteligencja, migracja, edukacja online, problemy z zatrzymaniem nauczycieli w zawodzie, to wszystko bardzo zmieniło, jak wygląda dzisiejszy zawód nauczyciela. A Kanada, no cóż, Kanada tego dnia po prostu nie ignoruje zupełnie, ale też nie przykłada się aż tak bardzo do tego dnia. Chociaż Ontario College of Teachers, to jest organizacja, która zrzesza wszystkich nauczycieli, od lat publikuje informacje z okazji World Teachers Day, zachęca również mieszkańców Ontario do podziękowania nauczycielom, zachęca uczniów do tego, żeby tych swoich nauczycieli trochę bardziej w tym dniu polubili, chociażby tylko na ten jeden dzień. Ale tutaj 5 października właśnie nie ma takiej szkolnej oprawy, jaką znamy z Polski. Nie ma powszechnego rytuału akademii, kwiatów, szkolnego świętowania. Zresztą tak samo podobnie jak nie ma takiego oficjalnego rozpoczęcia roku, jak jest w Polsce, kiedy to dziewczynki mają granatowe spódniczki, białe bluzeczki, rajstopki i wyglądają pięknie. Jest po prostu inaczej. No i to jest takie dosyć ciekawe, bo może ta różnica nie dotyczy tylko sposobu obchodzenia święta, ale może też również tego, co rozumiemy przez słowo nauczyciel, bo słowo nauczyciel to takie słowo, które ma wiele znaczeń. Może być nauczyciel, może być instruktor, może być profesor, może być tutor, może być trainer albo trener, może być coach, może być mentor, może być edukator, może być dużo słów, może być nawet guru. Takie słowo też jest często postrzegane jako nauczyciel, taki nauczyciel życia. No i tutaj angielski robi się bardzo ciekawy. Ten język oczywiście jest jak zawsze takim tematem, z którego można czerpać mnóstwo informacji o kulturze i o przeszłości, o historii i o wszystkim innym, bo teacher to przede wszystkim osoba, która uczy, szczególnie w szkole. I w Ontario słowo teacher w systemie szkolnym wiąże się również z konkretnym zawodem i kwalifikacjami. I Ontario College of Teachers znowu reguluje zawód nauczyciela publicznie, finansując szkoły i wydaje certyfikaty, ustala standardy zawodowe. Tym się zajmuje. Ale jest też jeszcze taka druga strona tego medalu. Ja przez wiele lat pracowałam jako ESL teacher, instructor i zawsze moi uczniowie nazywali mnie teacher. Bardzo to było miłe i bardzo to było ciepłe. Chociaż często w takich publikacjach oficjalnych te słowa były zamiennie używane. Raz instruktor czy instruktor, raz profesor, raz teacher. Dobrze byłoby to kiedyś tak sobie raz na zawsze ustalić. A może właśnie dobrze, że każdy ma prawo do tego, żeby sobie wykorzystywać to słowo tak, jak lubi i jak dla niego brzmi najlepiej. Wydaje mi się, że warto właśnie też pomyśleć o tym, że na przykład takie słowo jak coach, które w Polsce już jest teraz bardzo popularne, niekoniecznie pokazuje wiedzę, ale często, bardzo często jest to zawód, czy jakaś taka możliwość, która pomaga komuś rozwinąć umiejętności i znaleźć rozwiązanie, osiągnąć jakiś cel, pokazać komuś, kto może jest trochę zagubiony, co dalej, gdzie jest ten kolejny krok. Jest jeszcze takie słowo mentor, które jest bardzo, bardzo fajne, chociaż mnie się jakoś tak dziwnie kojarzy, ale oczywiście pochodzi od angielskiego słowa i mentor to jest dzielenie się doświadczeniem, bym to tak nazwała, to prowadzenie kogoś, kto zwykle jest na przykład na wcześniejszym etapie drogi zawodowej czy drogi życiowej i potrzebuje tego mentora. Często mówimy, że ktoś był mentorem moim, czyli jakiś może profesor, a ktoś starszy, zazwyczaj doświadczony. Kiedy przechodzimy z tej takiej grupy zawodowej bycia nauczycielem do bycia mentorem, to wiemy, że już jesteśmy bardzo, bardzo dorośli. Zostawmy ten komentarz właśnie w ten sposób. A profesor w Kanadzie na przykład i w Stanach Zjednoczonych to też trochę inaczej. To słownictwo jest trochę inaczej wykorzystywane na co dzień niż w języku polskim, bo profesor tutaj praktycznie wykorzystywany jest jedynie w szkolnictwie wyższym, natomiast w Polsce miało się profesorów w szkole średniej i też tak się do naszych tych nauczycieli ze średniej szkoły zwracaliśmy. Także trochę takich ciekawostek do przemyślenia. Jest jeszcze słowo taki educator, albo to takie słowo, które znaczy tak naprawdę dużo, dużo więcej. To jest i nauczyciel, i wykładowca, i instruktor, i osoba taka, która towarzyszy w powstawaniu programów edukacyjnych. Ktoś, kto zawodowo zajmuje się edukacją i jest niekoniecznie uczy. No i to słowo guru, o którym mówiłam, to jest takie piękne słowo, które ja bardzo lubię, bo to jest taki dosyć nieformalne nazwanie nauczyciela, kimś, kto zna się na czymś, co coś potrafi, co jest taką też i pewnego rodzaju wyrocznią. No i pochodzi historycznie od innej instancji, bo od duchowej tradycji, ale drodzy Państwo, kto powiedział, że każdy może być nauczycielem. Kto jest nauczycielem? Co o tym decyduje? Czy dyplom, czy certyfikat, czy miejsce pracy, czy to, że ktoś stoi przed klasą, a może jeszcze coś zupełnie innego? Może jest to fakt, że ktoś rzeczywiście sprawił, że ten drugi człowiek coś zrozumiał, czegoś się nauczył, albo zaczął patrzeć na świat trochę inaczej. Bo UNESCO w tym swoim dokumencie sprzed ponad 60 lat określało nauczyciela jako osobę odpowiedzialną w szkole za edukację uczniów. No ale tylko tyle, czy aż tyle? 60 lat później edukacja dawno wyszła poza szkolną ławę i poza szkolną klasę i mamy instruktorów, właśnie te wszystkie, mamy tutorów, mamy mentorów, trenerów, chociażby na YouTubie, mamy podcasterów, mamy kursy online, mamy sztuczną inteligencję, połapać się w tym trudno, każdy kogoś czegoś uczy, a nie każdy chce się nauczyć, ale może właśnie dlatego 60 lat po tamtym dokumencie warto sobie zadać takie pytanie, czy zmienił się tylko sposób, w jaki uczymy, czy zmieniło się również znaczenie tego słowa. Dajcie znać i powiedzcie nam, czy wy pamiętacie tych swoich specjalnych nauczycieli, tych nauczycieli, którzy pozostawili jakiś ślad w waszej edukacji, w waszym życiu, czy czasami po wielu, wielu latach pamiętamy cały czas nazwiska tych nauczycieli, pamiętamy jak wyglądali i w tej naszej pamięci pozostali zawsze tacy sami. My odeszliśmy, nasze życie zaczęło się już toczyć poza szkolnymi ławami, ale ta wizja nauczyciela i ten jego wizerunek, to co nam przekazał, chyba taka, jak taka pieczątka pozostała w naszych mózgach i często tych nauczycieli pamiętamy, często wracają ich słowa do nas, wracają ich wskazówki, wracają ich lekcje i nie tylko te lekcje dotyczące stricte materiału, którego się uczyliśmy, ale te lekcje życiowe, które gdzieś tam między kartkami lektur do nas przemycali. Także dzisiaj, drodzy Państwo, dla wszystkich nauczycieli, którzy nauczali, którzy nauczają, którzy nauczać będą, którzy ten zawód tworzą wspólnie z innymi, którzy tworzą tą wspólną taką edukacyjną wioskę. Dzisiaj dla Was, drodzy moi, piosenka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Piosenka, która też mówi o tym, że dobrze jest być nauczycielem, dobrze jest się uczyć, dobrze jest być w szkole i dobrze jest po prostu ciągle być ciekawym świata.

0: się przerwa.
1: A u nas przerwy nie ma, pracujemy cały czas, przerwa będzie później. Ale jak mówiliśmy już o tym dniu nauczyciela w Kanadzie, to oczywiście musimy sobie również opowiadać trochę, jak to było w Polsce, jak to kiedyś wyglądało, jaka jest historia tego dnia, no bo nie możemy zajrzeć do naszej Polski i popatrzeć, jak to ten dzień tam kiedyś wyglądał, bo oficjalnie to Dzień Edukacji Narodowej, chociaż chyba mało kto tak mówi, zawsze mówiło się, mamy po prostu Dzień Nauczyciela, ktoś kiedyś wpadł na taki świetny pomysł, że będzie to Dzień Edukacji Narodowej. No nie wiem, jak to ta edukacja narodowa ma wyglądać, jak się mamy wszyscy edukować naraz, wszyscy, po prostu to jest takie dziwne dla mnie wyrażenie, no ale ja jestem już trochę starej daty i do Dnia Nauczyciela jestem przyzwyczajona, więc mi wybaczcie, że taki dzień świętuję i tak będę korzystała z tego właśnie słownictwa, które na zawsze się utrwaliło w mojej głowie. Bo wracamy do roku 1773, to ważny dzień, 14 października, to panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego, no kiedy to powołano Komisję Edukacji Narodowej. Także drodzy Państwo, nasza historia edukacyjna w Polsce jest o wiele, wiele dłuższa niż te ostatnie 60 lat w Kanadzie. I tutaj taka mała ciekawostka, często mówi się o pierwszym w Europie Ministerstwie Oświaty i często właśnie jest ten taki kontekst, że to właśnie Komisja Edukacji Narodowej była takim pierwszym ministerstwem. Dokładnie było to centralnym organem państwowym, który zarządzał systemem oświaty i edukacji w Rzeczpospolitej. Powstała po kasecie zakonu jezuitów i przyjęła odpowiedzialność za znaczną część szkół, ale również nie tylko szkół, ale też i majątku, który był przeznaczony na ich utrzymanie. Był to wiek XVIII, pojawiła się bardzo nowoczesna, jak na tamte czasy, myśl, która była taką myślą przewodnią. Państwo powinno brać odpowiedzialność za edukację. Pamiętajcie Państwo, to dawno temu, a jednak już wtedy Polacy myśleli, że ta odpowiedzialność jest bardzo, bardzo istotna i że to państwo musi za nią brać pełną odpowiedzialność. Komisja reformowała szkoły, reformowała programy nauczania, oczywiście powstawały nowe podręczniki. Z edukacji próbowano usuwać bezmyślne wkuwanie. Czy im się to udało? No, zostawiam to już Państwa. Musimy sobie przypomnieć czasy wkuwania różnych wierszyków na pamięć. A większy nacisk kładziono wtedy na wiedzę taką bardzo praktyczną, na nauki przyrodnicze, na matematykę, na język polski, historię, ale także na wychowanie obywatelskie. Był to bardzo ważny przedmiot, który zajmował dużo czasu w praktyce nauczycielskiej. Powstało też Towarzystwo Ksiąg Elementarnych, które przygotowywało nowe podręczniki i właśnie rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej upamiętnia dzisiejszy Dzień Edukacji Narodowej. Samo święto nauczycieli jest oczywiście znacznie młodsze, bo w PRL-u ustanowiono Dzień Nauczyciela w 1972 roku, a później po zmianach prawnych zaczęło to święto funkcjonować właśnie jako ten Dzień Nieszczęsnej Edukacji Narodowej. Nie lubię tej nazwy, no ale przyzwyczajamy się, do wszystkiego się przyzwyczajmy, bo do wszystkiego można się przyzwyczaić. Ale jak to jest dla uczniów, jak uczniowie postrzegają? To nadal po prostu zwykły Dzień Nauczyciela, specjalny, może niezwykły, ale zwykły Dzień Nauczyciela w tym sensie, że oczywiście tak o tym mówią uczniowie. I każdy, kto chodził do szkoły w Polsce, ten rytuał zna. Są kwiatki, są czekoladki, jest akademia, jest pani od polskiego, która dostawała kwiaty, pan od matematyki, która otrzymywała również kwiaty, wychowawczyni dostawała największy bukiet, bo jej się należało, bo musiała z tymi wszystkimi uczniami walczyć przynajmniej przez jedną całą godzinę w ciągu tygodnia. A ktoś został wytypowany do powiedzenia życzeń i to jest dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i sukcesów pracy zawodowej. Ile razy to słyszeliśmy, czy ci Państwo, którzy byli nauczycielami. I teraz największe było takie pytanie i przemyślenie, o Boże, żeby tylko nie zapomnieć tekstu, zapisać sobie kilka razy, spróbować zapamiętać, żeby się dłonie nie spociły i żeby mózg również się nie spocił i cały czas powiedział to, co by chciał. No ale to takie trochę zabawne rytuały, ale jest za tym bardzo duża i poważna historia, bo 14 października przypomina nie tylko o tym, że nauczyciele są ważni w naszym życiu, ale też właśnie o tej idei, która ma ponad 250 lat, że edukacja jest sprawą publiczną, że edukacja wymaga organizacji, że wymaga dobrych nauczycieli, że wymaga dobrego tego treningu dla nauczycieli, doszkalania nauczycieli, wymaga dobrych podręczników i że od tego, jak kształcimy młodych ludzi, zależy przyszłość całego społeczeństwa. I czy te szkoły, które tworzymy dla nich, rzeczywiście przygotowują ich do dorosłego życia tak, żeby mogli być tymi liderami naszej przyszłości. I może dlatego ten Polski Dzień Nauczyciela jest taki trochę inny niż the World Teachers Day, bo my 5 października doceniamy nauczycieli, ale 14 października w Polsce dodatkowo przypominamy, że edukacja jest częścią naszej historii, jest częścią naszego jestestwa, tym, kim jesteśmy. I jeżeli popatrzymy na naszą historię Polski, na historię nauczania, to też przeszła niesamowite huragany i wichury i nauczyciele długo walczyli o swoją kartę pracy. Później ta karta pracy znowu nie była aż taka znowu prawdziwa jak, i nie odzwierciedlała już tych potrzeb nauczycieli, bo potrzeby nauczycieli, tak jak potrzeby uczniów, też się zmieniają. I jedynie co ja uważam jest takie bardzo, bardzo istotne i chyba najważniejsze w zawodzie nauczyciela, to żeby tak nie stanąć w miejscu, tylko cały czas również jako nauczyciel kształcić się i szukać nowych rozwiązań, szukać nowych możliwości i metod uczenia, bo taki uczeń, który może był w naszej klasie 30 lat temu czy 20, a teraz to są dwaj różni uczniowie z innymi przyzwyczajeniami, z innymi potrzebami, z innymi również możliwościami uczenia się, jak i również z inną przyszłością. Bo kiedyś nauczyciel wiedział, że będą takie zawody, które zawsze będą bardzo, bardzo potrzebne. Teraz tak naprawdę nie wiemy, jaki zawód przyniesie i pieniądze, i satysfakcję, i olbrzymią może jakąś taką pasję, która pozwoli temu młodemu pokoleniu przejść, już tak powiem, trochę górnolotnie, suchą nogą przez ten cały system edukacji i naprawdę znaleźć się po tej drugiej stronie już tego naszego spektrum, gdzie będą podejmować pracę, podejmować decyzje i przejmować stery, które my jeszcze do tej pory trzymamy, ale za chwilę już je opuścimy i ci młodzi ludzie będą te stery musieli przejąć i od nas zależy, od społeczeństwa, nie tylko od nauczycieli, ale też od rodziców, od babci, od dziadków, od tego całej tej grupy ludzi, która jest z młodymi ludźmi po to, żeby ich wspierać w tym procesie nauczania, uczenia się, pokonywania trudności. I w dzisiejszym świecie wydaje mi się, że to jest chyba jeszcze bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek, że pomimo tych wszystkich udogodnień technologicznych i sztucznej inteligencji i tego wszystkiego, co niby ma nam pomagać, to młodzież jest taka bardzo zagubiona, jakaś nie daje sobie zawsze rady, szczególnie tak od tej strony psychicznej, a z drugiej strony jest też oczywiście taka bardzo dzielna i doskonale, wydaje mi się, przystosowana do pewnych stref życia, takich właśnie jak technologia, gdzie my czujemy się, że nie doganiamy, nie dajemy rady, że gdzieś tam zostajemy trochę z tyłu za tą młodzieżą, która już się, już tak przysłowiowo powiem, urodziła z telefonem i komputerem w ręce. Także, drodzy Państwo, takie przemyślenia dzisiaj edukacyjne w pierwszej połowie naszego programu. Mam nadzieję, że przypomnieliście sobie trochę swoją ścieżkę edukacyjną i może wzbudzę Was w trochę taką chęć do tego, żeby wrócić może do jakichś lektur z przeszłości, lektur z dzieciństwa czy z młodości, do książek, które czytaliśmy kiedyś, jak one teraz będą brzmiały.

przez wiele, wiele lat i są takim przewodnikiem, który nam pozwala iść przez życie z większą dozą i optymizmu, i radości, no i przede wszystkim wiedzy. A jak wiedza, no to musimy posłuchać jakiejś dobrej muzyki, żeby sobie przypomnieć te dawne lata. Mam tutaj jakiś taki ciekawy utwór, który mam nadzieję Państwu się spodoba. No może niekoniecznie tylko o nauczaniu, ale na pewno bardzo mocno związany z naszym dzisiejszym tematem. Zapraszam do słuchania i za chwilę wracamy już. Będziemy w połowie naszego programu. Będziemy kontynuować nasze dywagacje dzisiaj takie samotne już za moment.

0: 99.1.
1: Finally, radio that is family friendly.
2: Look, a shooting star. Hurry, Daddy, make a wish.
1: My wish has already come true.
3: CJAM 99.1. All wish come true.
4: Hi, my name is Kate. I used to be a prisoner. So was my husband. And so were the kids. For their sake, we had to escape. So I said, let's turn off our devices and go outside. Now we can't escape pickleball.
5: Encourage your children to play in active ways every day. It's easy, healthy, and fun. To see how simple it is, visit itschildsplay.ca.
6: A skoro mówimy o nauczycielach, to oczywiście nie można sobie przypomnieć największej szkolnej tradycji. Tutaj w Kanadzie chyba jest trochę inaczej, ale my będziemy mówić teraz o Polsce i o naszej takiej tradycji typowej polskiej, o przezwiskach nauczycieli. No bo oficjalnie była pani profesor, była pani nauczyciel, pani wychowawczyni, pani Kowalska, pani Zawrocka, pani jakaś tam, a pan Kasprowicz. Ale wystarczyło tylko zamknąć drzwi pokoju nauczycielskiego i zaczynał się zupełnie inny słownik, zupełnie inny świat, zupełnie inne nazwiska i zupełnie inne przezwiska. Był Belfer, był Psor, był Dyro, był Stary, a później już takie przezwiska konkretnego nauczyciela, bo była i Kaczka, była i Dziunia, była i Żyrafa, i Siekiera, i Kosa, i Żyła. Różnie było. Ale najlepsze było to, że czasami nikt już nie wiedział, dlaczego pani Kowalska nazywała się Kaczka. Nazywała się tak, bo kiedyś może jakiś trzecioklasista ją tak nazwał. Oni już wszyscy wiedzieli po skończeniu szkoły, że taką ksywkę ma i taką ksywkę już otrzymała ta pani Kowalska.

0: to zawsze, bo przezwisko potrafiło przeżyć w szkole dłużej niż jeden uczeń. Często nawet przez całą karierę nauczyciela. To przezwisko tak było bardzo mocno przyklejone do niego. Co ciekawe, Belfer przetrwał do dzisiaj i nawet trochę tak awansował ten Belfer, bo dzisiaj kiedyś był taki bardzo lekceważący, a teraz sami nauczyciele o sobie mówią, że są Belframi. No i to takie też fajne powiedzenie. Ja bardzo lubię to powiedzenie Belfer. Uważam, że ma w sobie coś takiego trochę irlandzkiego w tym wyrażeniu. Dyro też żyje i ma się dobrze. Jeżeli chodzi o ten język młody, który zmienia się tak szybko, że ciekawe jest tym, dlaczego akurat ten Dyro tak długo przeżył. Może mają już jakieś nowe słownictwo, tylko nie jesteśmy w tym kręgu zamkniętym, żeby o tym wiedzieć. Jak dzisiejsi uczniowie mówią o swoich nauczycieli, kiedy nauczyciel ich nie słyszy? No, pewnie ten Belfer cały czas jest, ten psor cały czas jest, ale przede wszystkim nauczyciele dostają przezwiska od nazwiska, od fryzury, od sposobu mówienia, od jakichś charakterystycznych powiedzonek. No i nie wiem, czy wy państwo pamiętacie swoich nauczycieli i jak ich przezywaliście, bo ja pamiętam, moja mama była żelazna bronia i chyba może miała jeszcze jakieś inne przezwiska, ale wiem, że tak była też przezywana. Oczywiście przy mnie nie każdy mówił o niej w ten sposób, no ale gdybyśmy zajrzeli tam do jakiejś dzienniczka i do jakichś uwag, to może byśmy znaleźli jakieś ciekawe smaczki. A tak a propos słowa smaczek, o teraz mi się właśnie przypomniało, bo ostatnio tak się zastanawiałam i uśmiechnęłam się bardzo szeroko, bo dla nas smaczek to właśnie w takim znaczeniu, jak ja dzisiaj powiedziałam, że coś ciekawego, jakaś ciekawostka, coś takiego, o czym na co dzień nie myślimy, to taki smaczek. Natomiast ostatnio dowiedziałam się, że psy, które otrzymują nagrodę za dobre zachowanie, czy za wykonanie jakiejś sztuczki, również otrzymują smaczki. Nie wiem, czy państwo wiedzieliście o tym. Ja zaczynam się zastanawiać, czy ja się w ogóle zamroziłam na jakiś czas, bo niektóre słowa są dla mnie zupełnie nowe. Nie miałam zielonego pojęcia, że słowo smaczek ma również takie znaczenie. Może dlatego, że psa nie mam. No, ale powiem państwu tak akurat, mała duża dygresja. Psa nigdy nie miałam i chyba mieć nie będę. Natomiast rozumiem ból, jacy niektórzy ludzie przeżywają, kiedy psy odchodzą, bo właśnie teraz tak trochę jest mi przykro i podzielę się z tym państwem, bo mojej koleżanki pies zdechł, jak również mojego syna, 14-letnia Lucy, musiała być uśpiona, bo była chora. I przypomniał mi się teraz profesor Bralczyk, który tak dzielnie walczy o to, żeby mówić o zwierzętach, że zwierzęta zdychają, a ci wszyscy, którzy kochają zwierzęta, mówią, że zwierzęta umierają. Pozostawiam to już w państwa gestii, jak chcecie mówić o tych zwierzętach, oby żadne z nich ani nie zdychało, ani nie umierało. Rzecz jasna, tego byśmy sobie życzyli jak najbardziej. No niemniej jednak, nie wiem skąd ta dygresja. Ach, już wiem, od tych smaczków się zaczęło. Niemniej jednak, wracamy już do naszego programu i tego programu nauczycielstwa i o tym, jacy są nauczyciele w dzisiejszej rzeczywistości, ale oczywiście musimy sobie trochę to nasze gadanie uprzyjemnić dobrą muzyką i do tego już zapraszam. Coś tutaj dla państwa ciekawego przygotowałam. Mam nadzieję, że wam się spodoba i wspólnie wysłuchamy kolejnego utworu dotyczącego nauczania i tego, jak być nauczycielem.
1: Zatancuję z tobą tak.

Mam nadzieję, że piosenka nauczycielka tańca poderwała was z kanapy i zaczęliście już tam jakieś hulanki przed lustrem uprawiać, a jeżeli nie przed lustrem, to przynajmniej przed samym sobą. I ja tutaj przy okazji tego, jak słuchałam tej piosenki również z państwem, to wpadły mi tutaj w oko takie fajne, ciekawe powiedzenia. Cudeńko wpadło do ucha i słucham na okrągło. Zarąbisty kawałek, brawo, brawo. Takie są komentarze pod tą piosenką i tak sobie myślę, zarąbisty, nigdy bym tak nie powiedziała, jest to słowo, które absolutnie nie jest w moim słowniku, a domyślam, że nie pochodzi koniecznie od słowa rąbać, tylko zupełnie innego słowa, no ale tutaj na antenie nie wypada mi o nim mówić. I jeszcze drugie takie powiedzenie, które również mnie trochę rozśmieszyło, a trochę tak sprawiło również w zdumienie, bo ktoś napisał, już właśnie tutaj szukam dla państwa, słucham na dzień dobry i od razu mam mega humor. Słowo mega to też jest takie dla mnie nowe słowo. Wiem, że bardzo wielu osób korzysta z tego słowa i bardzo im pomaga. Ja cały czas jakoś to słowo mega nie wpadło na moją listę słów. I jeszcze jedno powiedzenie, które również taki komentarz pod tą piosenką jest taki. No i wlatuje do mojej playlisty na weselisko. Ludziska będą się bawić. No i drodzy państwo, tutaj jak popatrzymy na ten język, to aż się uśmiecham, rzecz jasna, bo coś wlatuje, to też wielokrotnie ostatnio słyszałam, że coś wlatuje i coś siada, czyli coś się podoba, coś trafiło w sedno. No i playlista oczywiście z angielska, które już to słowa lista czy list jest już odmieniane po polsku. Bardzo, bardzo ten język polski się zmienia i te słowa angielskie naprawdę zasiadły już w fotelach i nigdzie się nie chcą ruszyć i zaprawdę myślę, że domyślam się, że nigdzie te angielskie słowa nie pójdą w żadnej, przynajmniej w najbliższej przyszłości. Aha, i jeszcze jedno, które chciałabym przeczytać. Zaje fajna nuta. Można słuchać na okrągło. Zaje fajna. No, to słowo zaje chyba ma tutaj bardzo, bardzo wiele znaczeń. Jest jeszcze i zapiera wdech, no ale to akurat grzeczne słowo, więc z tym brzydszym chyba nie jest mu po drodze. No i drodzy państwo, wracamy do naszego programu, o którym mówimy o nauczycielach, o tym, jacy są nauczyciele, czego nas nauczyli, a czego nie. Bo ja sobie po wielu latach nauczania i po wielu latach pracy w edukacji mam też taką swoją listę zdań, które nauczyciel zna już tak dobrze, że lepiej nie może. A również szczególnie było to mocno takie dla mnie przypominające mi o byciu nauczycielem, kiedy teraz niedawno pracowałam w St. Clair College i miałam uczniów z różnych stron świata, ale im zależało tylko na jednym. Drodzy państwo, nie wiem, czy wiecie, a to pytanie numer jeden brzmiało. Co będzie na teście? Nieważne, o czym mówiłam, nieważne, co wyjaśniałam, nieważne, czy to był present perfect, czy historia Kanady, czy sens ludzkiego istnienia, to nie miało żadnego znaczenia. Jedynie pytanie było, czy to będzie na teście? O które będzie test, czy to będzie na teście i czy oni mają to zapamiętać? Jeśli nie, zainteresowanie tematem natychmiast gwałtownie spadało, więc ja na wszelki wypadek mówiłam, że wszystko będzie na teście. Numer dwa pytanie, które również na zawsze chyba już zostanie w mojej głowie, ale teacher, mnie tutaj wczoraj nie było. No i to jest bardzo interesujące zdanie, ponieważ uczeń wypowiada je czasem tak, jakby to jego nieobecność spowodowała przynajmniej automatyczne anulowanie materiału dla całej klasy, ale mnie tu nie było. No i ty tutaj przepraszasz i mówisz, no to co, może cofniemy czas i wrócimy do wczorajszego dnia, no ale ten nauczyciel wymaga, żeby mu powiedzieć, co było, co się działo, żeby mu napisać e-mail, żeby mu dokładnie wyjaśnić, od której strony, do której strony był przerabiany materiał i czego on się nie nauczył, a czego musi się douczyć. No a pytanie numer trzy. Ile to ma mieć słów?
Teraz jest to bardzo ważne. Nauczyciel mówi, chciałabym, żebyście rozwinęli swoją myśl, podali przykłady. Nie myślcie o tym w kontekście testu czy jakiejś kartkówki. Po prostu powiedzcie o tym, jakie jest wasze stanowisko, jaka jest wasza opinia. Napiszcie paragraf taki, który właśnie będzie mówił o waszej opinii. Tak, tak, tak, ale ile słów? 150. A pytanie oczywiście, już jest ktoś tam z tyłu, no niech będzie to przysłowiowy Jasio, a tutaj John. A 147 może być? No i w tym momencie ręce opadają. I jeszcze jedno pytanie, kolejne. Czy to jest na ocenę? I jak będzie to nauczyciel oceniał? Bo jeżeli nie jest na ocenę, okazuje się czasem, że wykonanie tego zadania przekracza wręcz ludzkie możliwości i najlepiej w ogóle zapomnieć, że to było. W momencie, kiedy powie się, że to jest na ocenę, to tak jak taki, wiecie, pies na warcie, oczywiście już widzę uszy w górę postawione i wszyscy zapisują, że to jest na ocenę. Pytanie numer 5. Czy mogę oddać jutro? Oczywiście. Problem polega na tym, że jutro w edukacji jest pojęciem bardzo filozoficznym i czasami to jutro nigdy nie istnieje. Jeżeli jutro może oznaczać środę, to również może być to przyszły poniedziałek, może być to koniec semestru, może być to jutro, które nigdy nie nadchodzi, po prostu jutro, którego nigdy nie ma. Takie moje jeszcze właśnie rozkminiania, jak to mówią teraz młodzi Polacy, na temat tego, co pamiętam ze swojej przeszłości jako nauczyciel i co mi się przypomina, takie właśnie pytanie. Na przykład ja też, jeszcze wam powiem o tym, że ja też bardzo często mówię, to zajmie tylko 5 minut, a oni już widzę, podnoszą oczy do góry i wywracają oczyma i mówią, nie zajmie, nigdy nie zajmuje. A w momencie, kiedy powiem, że to jest bardzo proste i uważajcie, to jak tylko wam powiem, że to jest proste, natychmiast to zrozumiecie, nigdy nie zapomnicie, to ja już to widzę, że połowa klasy już po prostu przestała rozumieć w ogóle, co ja chcę powiedzieć, nie tylko co powiedziałam. No i moje ulubione, do you have any questions? Macie jeszcze jakieś pytania? Cisza, nikt nie ma żadnych pytań, to ja jeszcze pytam, na pewno nie macie? Czy wszystko jest jasne? Kiwają głowami, kiwają, kiwają. Jak ja tylko się odwrócę, to jest pytanie. Przepraszam, excuse me, teacher, czy mogę zapytać o coś? No i tak się zaczyna od początku. Więc tak też wygląda praca nauczyciela. Takie są też dylematy, z którymi się musimy na co dzień spotykać. Ale mówię to oczywiście bardzo żartobliwie, bo ja swoją pracę bardzo lubię i zawsze lubiłam. Uważam, że udało mi się uzyskać to, co chciałam, czyli po prostu uczyć innych. Także, drodzy Państwo, a teraz trochę muzyki, bo mnie już w gardle zaschło, a że nauczycielem jestem od wielu lat, to gardło mam już dosyć mocno zdarte. Ale nie przeszkadza mi w tym, żeby być z Państwem dzisiaj i opowiadać trochę o tych historykach nauczycielskich, których oczywiście możemy sobie z tych nauczycieli żartować, ile tylko chcemy, no ale coś w tym zawodzie szczególnego jest. Zaraz poszukam do Was z mojej playlisty fajnego utworu muzycznego, który mam nadzieję wspólnie posłuchamy. Nie wiem, czy Was porwie do tańca, ale zawsze na pewno przypomni coś miłego, coś, co kiedyś miało miejsce, no bo dzisiaj gramy dla Państwa po polsku.

0: wszyscy mamy źle w głowach, tak śpiewały dla nas elektryczne gitary. A ja tak sobie pomyślałam, że dobrze byłoby zastanowić się przez moment, może Państwo koniecznie do nas napiszcie i tak sobie pomyśleć, jak by nie wyglądała szkoła przyszłości. Czy ktokolwiek z Państwa się zastanawiał, czy te szkoły, do których chodzą już Wasze dzieci, czy wnuki, są takie same jak te nasze szkoły? Co nas zaskakuje tutaj, czy zaskoczyło? A co nas tak naprawdę zaskoczy za 10, 20 czy 30 lat? Czy nadal będzie klasa, tablica, dzwonek, 25 uczniów, jeden nauczyciel stojący z przodu? Bo mnie się wydaje, że wiele już się zmieniło i wiele będzie się zmieniać. Czy będzie sztuczna inteligencja w naszej klasie, bo w naszych klasach? Czy zniknie ze szkoły? Teraz jest znowu taki szybki zwrot, że za dużo tej sztucznej inteligencji, za szybko, za intensywnie i pytanie brzmi, czy uczniowie będą jej używać? No ale chyba już musimy sobie odpowiedzieć, ale oni już jej używają. A czy może każdy będzie miał takiego swojego własnego, jak to mówią Polacy, AI-a? Zawsze mi się chce, oczywiście dygresja kolejna, zawsze mi się chce trochę śmiać, jak słyszę ten polski AI, bo mnie się zawsze to kojarzy jakoś, ale jaja z jajem, albo jeszcze coś tam, co mi się kojarzy właśnie z takimi wyrażeniami. Jeden uczeń nie rozumie na przykład jakichś ułamków, dostaje kolejne wyjaśnienie, dodatkowe ćwiczenia, czy on będzie musiał sobie poradzić sam, czy będzie jakiś dodatkowy nauczyciel, który mu pomoże, czy po prostu dostanie jakiś kolejny link do sztucznej inteligencji, która mu to wytłumaczy. A może będą już chodzące roboty, takie już widziałam w St. Clair College i będą również pomagały w nauce. Co będzie dalej? Jak będzie to wszystko wyglądało? Jeżeli jakiś uczeń potrzebuje prostszego języka, albo na przykład przyjechał do Kanady i nie zna jeszcze angielskiego, to kto mu będzie to wszystko tłumaczył, kto mu będzie mu pomagał? Czy będzie dodatkowy nauczyciel, czy zabraknie funduszy na tych dodatkowych nauczycieli i znowu będzie jakiś agent, który będzie mu po prostu pomagał w tej nauce? Jak to może wszystko wyglądać? No, na pewno zmienia się też rola nauczyciela, bo potencjalnie każdy, czasami aż mi się chce śmiać, jeżeli są takie wymagania, że przecież mamy indywidualnie nauczać, ale jeżeli mamy 25 uczniów w klasie i każdego mamy indywidualnie nauczać, to dobrze by było, żeby było przynajmniej 25 nauczycieli, wtedy byłoby to możliwe. O czym mówię? Oczywiście mówię to trochę tak sarkastycznie, ale nie do końca. Bo nauczyciel to już nie jest taka osoba, która stoi przed tablicą i przez 45 minut pokazuje wszystkim dokładnie, czego mają się nauczyć i jaka jest tylko jedna wersja tej całej wiedzy, bo już jak wiemy, mamy mnóstwo różnego podejścia do każdego tematu. To podejście jest też takie bardzo ważne i w zależności od tego, w co nauczyciel wierzy, to również dzieli się tymi informacjami z uczniami. A jak będą wyglądały zadania domowe? Bo tu już się robi ciekawie. Czy będziemy pisać wypracowania? No bo po co je pisać, skoro sztuczna inteligencja może je napisać? Czy po niecałej minucie to wypracowanie już jest napisane? Czy rzeczywiście będą jeszcze tacy ambitni uczniowie, którzy przyjdą do domu, zasiądą i będą pisać na kartce papieru? Czy w ogóle będą jeszcze zeszyty? Bo już w tej chwili wydaje mi się, że zeszyty to taka przeszłość. A czy rzeczywiście te zeszyty są aż tak bardzo potrzebne, skoro wszyscy korzystamy tylko i wyłącznie tak naprawdę z komputerów i telefonów? I tutaj zawsze jest ten taki dylemat, że wydaje mi się, że szkoła jest trochę tak do tyłu za tymi potrzebami, jakie mają uczniowie, nie tylko uczniowie, ale również i przyszłość danego kraju. Czy uczniowie będą przygotowywać, bo ja już to widzę u siebie w klasie, że czy uczniowie przygotowują sami na przykład jakąś prezentację. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy uczniowie przygotowywali prezentacje, powiedzmy, na kartkach papieru, rysowali, pisali, przygotowywali, mieli kilka tych kartonów i pokazywali je i o tym mówili. Teraz za pomocą sztucznej inteligencji tworzą coś zupełnie innego. Ale znowu pytanie, które się nasuwa, no skoro jest, skoro istnieje, skoro można z niej korzystać, skoro wszyscy z niej korzystają, to dlaczego ktoś napisze, korzystając z jakąś prezentację, korzystając z tej inteligencji, będzie świetnie to napisane, jak takie zadanie ocenić? Jak takie zadanie ocenić, czy skoro jest poprawnie napisane, no ten uczeń też jakiś wkład w to wszystko miał. Także drodzy Państwo, czy będą jeszcze podręczniki? Jakie te podręczniki będą? Czy będziemy czytać jeszcze o starożytnym Rzymie, czy tylko będziemy może już oglądać albo tworzyć jakieś własne interpretacje tego, co się kiedyś w historii wydarzyło? Czy nadal będziemy w ogóle chodzić do szkoły? Czy technologia po prostu przekroczy te granice i potrzeby uczenia się takiego wspólnego w klasie? Co może zastąpić pracę nauczyciela? Czy może przygotowywać jakieś ćwiczenia, czy jakieś quizy, które już w tej chwili są często przygotowywane za pomocą również sztucznej inteligencji? A jeżeli nie przygotowywane do końca, to na pewno wielu nauczycieli również się inspiruje, czy poszukuje jakichś nowych rozwiązań, które są już możliwe. Drodzy Państwo, temat rzeka i możemy mówić przez następne 24 godziny na ten temat i doby nam nie starczy, żeby pomyśleć o tym, chociażby tym temacie, jak będzie wyglądała szkoła za kilkanaście lat, jak będzie wyglądała edukacja tu w Kanadzie czy w Polsce dla dzieci i młodzieży. A może będzie zupełnie inny zwrot i zwrot do tej analogowej przeszłości takiej. Mówię tutaj słowo analogowa, oczywiście w wielkim cudzysłowiu, bo może będzie powrót właśnie do takiej normalnej szkoły, gdzie są podręczniki, długopisy, ołówki, kredki i gdzie rozwijamy swoje umiejętności właśnie tak, jak kiedyś analogowo. Ale ja, drodzy Państwo, już się będę powoli żegnać, bo ta godzina minęła mi bardzo szybko tutaj dzisiaj, wręcz za szybko. I pożegnam się z Państwem takimi swoimi jeszcze przemyśleniami. Pewnie już ich macie serdecznie dosyć na dzień dzisiejszy, ale dzisiaj, skoro jestem sama przed mikrofonem, to sobie mogę na to pozwolić. Po prostu patrzę na przyszłość bardzo pozytywnie. Wydaje mi się, że dzisiejsza młodzież wcale nie jest ani taka zła, ani nie jest taka nieporadna, ani nie jest taka słaba psychicznie, jak nam się wydaje. Po prostu jest inna. Na pewno jest inna, ale my, nasze pokolenie, jako nauczyciele, rodzice, dziadkowie, taką im przyszłość, czy taką teraźniejszość dla nich myśmy im przygotowali, myśmy im zbudowali. To my wprowadziliśmy sztuczną inteligencję za naszych czasów dla naszych dzieci czy dla naszej młodzieży, więc nie możemy nikogo winić, a już na pewno nie ich, za to, że wykorzystują to, co im daliśmy. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że te wszystkie przemyślenia również pozwolą Wam na takie momenty refleksji i zastanowienia się, jak ten świat będzie wyglądał, ten świat właśnie nauczania będzie wyglądał za jakiś czas. A ja bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj za wysłuchanie mnie, za bycie ze mną, za to, że włączacie odbiorniki. Nie zapominajcie również wejść na naszą stronę facebookową, na naszą stronę internetową. Tam jesteśmy również na bieżąco, tam są również programy, które już tutaj były w radiu. Zawsze możecie do nich wrócić i posłuchać. Tematów jak zawsze mnóstwo, a ja już się bardzo serdecznie dziękuję za mikrofonem. Jak zawsze w każdy wtorek Małgorzata Holec. Do usłyszenia.
1: Yo, this channel Trez. Shout out CGM 99.1.
2: Canadian Blood Services invites you to save a life today. Every 60 seconds, someone in Canada needs blood. Donating is simple, and your blood will go to help Canadians undergoing heart surgery, leukemia treatment, or those involved in an accident. Go online and book your appointment today at www.blood.ca or give us a call toll-free at 1-888-2-DONATE. That's 1-888-236-6283.